Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 你给的吻。
1: 有请李玉刚、李马希演绎《一带一路》上的燃情共鸣。

0: 凭君墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾动扳机，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

1球目、高田ラフメット

Let's go. Come on. Del México Azul. Are you ready? Show me.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

çirkinden. Al. Aha ya! Bir gebermiş, hadi.

аялдар жоқ па мекені? Амалым не, қайран?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai fait?

Drodzy słuchacze Radia Dimasz, do wysłuchania książki w ramach cyklu z Radiowej Biblioteki zaprasza Was Lucyna Klimek. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Adolf Januszkiewicz – Listy z Syberii. Wyboru listów, ich opracowania i przypisów dokonała Halina Geber. Książka została wydana przez wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku. Dzisiaj posłuchamy listów Adolfa z Niżnego Tagilska z drugiej połowy 1853 roku. Rok ten był naznaczony oczekiwaniem, nadzieją, że wstawiennictwa odniosą skutek i pozwoli to na powrót do ojczyzny. Posłuchajmy, jak wyglądało życie Adolfa Januszkiewicza w owym czasie. –

List do matki z 5 czerwca 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Oglądając ze wszech stron moje smutne położenie, myślę, jakby je zabezpieczyć od pogorszenia się. I w tym celu zanoszę prośbę do najdroższej mamy. Trzeba wam wiedzieć, że osobą mającą wielki wpływ na zarząd niżnie-tagilskich zawodów jest pani Aurora Karamzin, która pierwej była za Pawłem Demidowem i jest matką małoletniego jego syna Pawła, dziedzica połowy majątku. Wysoko ceniła ona świętej pamięci pana Antoniego i jak widać z pierwszej jej odezwy do tutejszej administracji, szczerze go żałuje. Bardzo więc mogłoby mi to posłużyć, gdyby kochana mama napisała stosowny list do niej, prosząc o względy i opiekę dla nieszczęśliwego syna swojego, który skutkiem łaskawego wstawienia się za nim hrabiego Anatola przeniesiony tutaj. Winien był 30-letniej przyjaźni świętej pamięci Kożuchowskiego zapewnienie sobie skromnej, ale najodpowiedniejszej życzeniom posady, a dziś trwoży się o to, żeby nie widział się zmuszonym do wyboru innych zatrudnień przeciwnych jego stanowi zdrowia i usposobieniom. Po tej prośbie może nastąpić druga o przyłożenie się do starań celem mego powrotu na łono rodziny. List taki 70-letniej matki nie zdziwi pani Karamzin. Owszem, będzie pewno przyjęty wyrozumiale, bo ona sama jest matką, a przy tym, jak wszyscy mię zapewniają, ma to być niezmiernie zacna i dobra osoba.

List do brata Januarego z 18 czerwca 1853 roku. W dzień świętego Antoniego, 13 czerwca, wyprawiono zwłoki świętej pamięci Kożuchowskiego w podróż wodą do Petersburga. Jeździłem za nim aż do przystani na rzece Czusowej. Przy tej okoliczności, tak bolesnej dla mego serca, pierwszy raz po tylu latach zwiedziłem Europę, albowiem byłem przeszło 50 wiorst za słupem, na którym napisano po rosyjsku grzbiet Uralu, a wyżej wielkimi literami z jednej strony Azja, z drugiej zaś Europa. Spojrzawszy z tego punktu na zachodnią stronę gór, zdjąłem czapkę i nie bez ściśnienia serca powitałem część świata, w której się urodziłem, a której tak dawno nie widziałem. Całej podróży miałem wiorst 86 i ciągle jechałem po ziemi Demidowów, pomijając liczne, różnego nazwiska ich zakłady, położone zwykle nad wielkimi stawami. Miejscowość wszędzie cudowna. Droga tylko najniegodziwsza przez góry porosłe bez przerwy sosnowym, jodłowym i modrzewiowym lasem. Napatrzyłem się na bogactwa z wnętrza ziemi, ale nie ujrzałem nigdzie ani źdźbła zboża i oko moje nie ucieszyło się upragnionym widokiem żyta lub pszeniczki, który dla mnie milszy byłby od widoku kruszca, choćby przez samo to, że chleb jest darem Bożym, niekuszącym tak do złego jak kruszec.

List do matki z 13 lipca 1853 roku, Niżnie, Tagilsk. Rzeczy stanęły na tym, że nim mi Bóg pozwoli opuścić góry Uralu, będę tu bibliotekarzem z pensją 400 rubli srebrnych i inspektorem ogrodu jako miłośnik flory, która niestety w tutejszym klimacie potrzebuje wielkiej pieczołowitości. W tych dniach były okropne upały, dochodzące do 42 stopni, a teraz pachnie już jesienią. Za dni kilkanaście spodziewamy się tu pana Karamzina, którego obecność, jak mogę mniemać, jeszcze bardziej umocni moje położenie, na czas, daj Boże, jak najkrótszy.

List do matki i brata Januarego z 26 lipca 1853 roku, Niżnie, Tagilsk. Nie dość, że jestem bibliotekarzem i samowładcą ogrodowym, ale przyszło mi jeszcze zostać astronomem. Pan Le Play powziął takie o mnie wyobrażenie, że wszystko umiem i wszystko mogę. Kilka dni temu zapytał mnie w sposób nieprzypuszczający odpowiedzi odmownej, czy nie chciałbym zająć się obserwacjami meteorologicznymi i wziąć pod swoją opiekę termometry, barometry, hydrometry i tym podobne instrumenty. Jakkolwiek ta gałąź nauk mało mi jest znaną, musiałem zgodzić się na propozycję, gdy mi zaręczył, że nie wymaga szczególnej mądrości i że niepodobna, abym został tylko bibliotekarzem, gdy sama biblioteka ma się dopiero stworzyć, czyli założyć. A gdy jesień, która już nie za górami, każe mi zamknąć ogród, zostanę bez zatrudnienia. To wszystko wziąwszy na uwagę, rzekłem, niech i tak będzie. Dla spokojności mamy, wyobrażającej sobie zawsze, że się zabijam trudami, dodaję, iż do ogrodu mam tylko kilkadziesiąt kroków i chodzę przez ogródek mojego gospodarza, a obserwatorium leży prawie obok mojej kwatery. W dalszym ciągu uspokojeń donoszę, że z mojej striapki jestem bardzo kontent, chociaż, jak to mówią, prochu nie wymyśli i gotuję jeść ad sobie. Byłem tylko w kłopocie, przewidując, iż na jakieś parę tygodni zostawi mnie bez usługi, ponieważ miała wkrótce obdarzyć swego męża potomkiem. Aż i to odbyło się jakoś w mgnieniu oka. W sobotę, pomywszy naczynia po obiedzie, o 7 wieczorem powiła córkę, a w poniedziałek, kiedym się ani spodziewał, ani wiedział, zgotowała mi jak zwykle obiad. Gdy mi ją łajał za to, odpowiedziała: niczywo, barin. Życzę kochanym moim bratowym, żeby one w podobnych okolicznościach mogły mówić: nic to nie znaczy. Pan Le Play około 20 sierpnia wyjeżdża stąd i przez Petersburg wraca do Paryża. Tymczasem robią się przygotowania na okazałe przyjęcie pana Karamzina, którego przybycie tutaj ma wywrzeć wpływ stanowczy na wszystkich i wszystko. Od jego przyjazdu będzie się liczyła nowa era rządów Niżnie-Tagilska. Zjawi się w nim bowiem jako główny reprezentant rodziny Demidowów. Można więc sobie wyobrazić, jak tu każdy wygląda chwili, w której goniec z Permu doniesie, że powóz jego stanął już nad brzegami Kamy, a zatem wkrótce ujrzymy go nad Tagiłem.

List do matki z 2 sierpnia 1853 roku, Niżnie Tagilsk. List dzisiejszy napełnię samymi radosnymi nowinami. I tak naprzód mam przyjemność donieść, że wszystkie ostatnie od was nowiny tak dla mnie miłe doszły mię rychło i razem. Żal mi tylko nóżek mamy, które jej nie służą jak dawniej. Ale cóż tu począć przeciw niezbędnym następstwom lat i tylu cierpień doznanych w życiu? Ja młodszy, a musiałem zarzucić polowanie, gdyż nie mogłem już w ostatnich czasach chodzić 18 godzin z rzędu po zaroślach i błotach, jak to bywało w Iszymie. Wczoraj spotkała mnie także wielka przyjemność. Eugenia pisze, że 7 lipca Pan Bóg dał jej córeczkę, która będzie nosiła imiona Marii, Tekli, Leonilli. Ostatnie z tych imion nie wiem już na czyją pamiątkę. Matka, dziecię i uszczęśliwiony ojciec są w jak najlepszym zdrowiu. Jakby na dopełnienie tych wszystkich radości przybył do nas od dawna oczekiwany pan Karamzin. Oświadczył tak od Demidowa, jak od siebie protekcją, a co większa, tyle w moje serce wlał nadziei, iż zdaje mi się, że już lecę po diachelniańskim trakcie. Kilka słów jego przemieniły mnie zupełnie. Innym już nawet okiem patrzę na Niżnie Tagilsk, który dotąd tak szkodliwie wpływał na moje zdrowie. Pani Karamzin odebrała listy od mamy i niezwłocznie przesłała jej odpowiedź. Mówił mi o tym pan Benoit, użyty do wyprawienia listu, który jeśli zaginął, to chyba przez jaki przypadek. Pan Karamzin przywiózł mi brzytwy angielskie i zaprosił mnie wczoraj na obiad, po którym dość długo mówił ze mną o Omsku i kirgiskim stepie, który tyle miłych pamiątek zostawił w mojej duszy, że jeśli tylko zdrowie pozwoli, mam ochotę wszystkich moich bikmurzów, baraków, kuczuktobuklińców, kyłdynogajów i kisyktanbejów przekazać potomności.

List do brata Januarego z 14 sierpnia 1853 roku, Niżnie, Tagilsk. Lękam się bardzo, by rękawiczki się nie opóźniły i nie przyszły po 17 września, na który to dzień chciałem wystąpić z nimi na wiązanie pani Iwaszkiewiczowej i jej córki Zofii, z którymi tyle lat przepędziłem w Omsku i które tak kocham, jakby należały do najbliższych moich krewnych. Ach, gdybyście wy je znali, co to za dobre i godne kochania istoty, i jak mnie one uszczęśliwiają ciągłymi dowodami swego familijnego, że tak powiem, przywiązania.

List do matki i brata Januarego z 18 września 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Ciekaw jestem, czyście sadzili i czy się wam udały moje ogórki chińskie. Tu u mnie doszły arszyna długości i wzbudziły nawet zdziwienie pana Leplay, który tyle dziwnych rzeczy widział na świecie. Mieliśmy niedawno wesele jednego z głównych urzędników tutejszej administracji. Pan Karamzin był tak zwanym posadzonym ojcem, a ja dostałem zaszczyt być szafirem, to jest asystentem czy kawalerem panny młodej i musiałem przez pół godziny podczas ślubu trzymać koronę nad jej głową. Pan ojciec dawał huczny obiad dla nowożeńców, na którym znajdowało się do 70 osób. I ja tam byłem, miód i wino piłem, po brodzie ciekło, w gębie nie miałem. Co rzeczywiście mogę powiedzieć, bo chociaż 12 toastów spełniono szampanem, ja tak zręcznie umiałem manewrować, że tylko 3 kieliszki wypiłem.

List z 22 września 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Moja najdroższa mamo i kochany bracie, chociaż pisałem do was ostatniej poczty, gdy jednak wczoraj otrzymałem listy wasze z 28 poprzedniego miesiąca wraz z posyłką, która doszła mię w jak najlepszym stanie i za którą raz jeszcze składam najczulsze dzięki braterstwu, korzystając z dnia pocztowego, piszę znowu, byście tylko byli spokojni o mnie, który także do własnej spokojności nic bardziej nie potrzebuje, jak częstych listów z Dziechylny, a osobliwie dzisiaj, kiedy zatrważacie mię tak smutnymi klęskami, jakimi są cholera i nieurodzaj. Nieskończenie wdzięczen jestem Maryli za przygotowania na moje przyjęcie. Ach, dałby Bóg tylko, aby nasze życzenia uwieńczył pomyślny skutek, a w ten czas najlepsze będzie przyjęcie, kiedy was wszystkich powitam zdrowych i przycisnę do mego serca. Cieszę się mocno z doniesienia brata o polepszeniu się stanu waszej atmosfery, która tak była hojną w deszcz i niepogodę. Jest przynajmniej nadzieja, że może nie będzie tak wielka strata, jakiej oczekiwał. Szczegóły o pożarze na Libockiej fabryki interesowały tu wiele osób. Napisz, mój bracie, czy był już z niej jaki dochód i czy mają postawić ją na dawnym stopniu. Dnia wczorajszego miałem przyjemność otrzymać list od Gustawa, który dawno już nie pisał do mnie. Dzięki Bogu wyzdrowiał już zupełnie ze swojej febry, co go kilka lat męczyła. Cieszy się 9-letnim synkiem i finanse jego stoją na bardzo świetnej stopie. Żeby wam dać wyobrażenie owego biednego poety, którego widzieliście wracającego z Syberii z większym workiem rymów niż groszy, czytajcie, co pisze na końcu swego listu. Jeszcze jedno, drogi Adolfie. Czas płynie. Z postępującym wiekiem potrzeba więcej wygody. Ubywają ci, na których pomoc liczyć było można. Słowem, wszystko się zmienia. Może i twoje fundusze znacznemu zmniejszeniu uległy. Ja dziś pod względem finansowym w bardzo korzystnym jestem położeniu. Mam więcej niż mi potrzeba. Nie widzę żadnej potrzeby, aby powiększać już i tak bardzo znaczny majątek. Jedyną więc moją rozkoszą być może, gdy mogę być pomocą lub zrobić jaką dogodność moim przyjaciołom. Liczę więc na to, mój drogi, że uważając mnie jak brata, jak najszczerszego swego przyjaciela, odrzucisz wszelkie skrupuły i wprost mi napiszesz, co ci potrzeba. Choćby 1000 rubli srebrem, te w każdej chwili możesz mieć sobie nadesłane. Co wy na to? Jak trzymacie o moim przyjacielu i o niżej na podpisie wyrażonym, który na taką przyjaźń zasłużył? Może powiecie wart pałac paca, a pac pałaca. Cóżkolwiek bądź, list ten niezmiernie mię uszczęśliwił, bo słodka rzecz odebrać podobny dowód przyjaźni i pamięci serca za okazywane mu z mojej strony przysługi, kiedy ja, również jak on wygnaniec, w lepszym wszakże byłem od niego położeniu. Odpisałem mu dzisiaj jak przystało i podziękowałem z głębi serca, zapewniając go, że mię bynajmniej nie zadziwił swoim postępkiem, jako zgodnym zupełnie z jego szlachetnym zawsze sposobem myślenia i czucia. Poleca się on waszej pamięci i prosi uwiadomić, jak się macie. Żegnam was i proszę Boga, by mamę i całą moją drogą rodzinę zachował w dobrym zdrowiu. Uściskam was wszystkich. Przywiązany Adolf.

List z 7 października 1853 roku, Niżnie, Tagilsk. Od 2 października mamy już zupełną zimę z należytym śniegiem i mrozem. Dałby Bóg, aby jak spodziewam się i przeczuwam, była ostatnią dla mnie w Syberii. Przy najpomyślniejszych jednak spełnieniach nadziei niepodobna, abym się jeszcze nie doczekał tutaj nowego roku.

list z 25 października 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Wdzięczen jestem mojej kochanej bratowej, że na moje przyjęcie gotuje już kątek w Dziachylnie. Ale niech tylko ten kątek nie będzie taki, jaki widziałem we śnie. Wyobraźcie sobie, śni mi się, że lecę, przylatuję do was. Maryla wybiega na moje spotkanie, płacze z radości, a dziatwa jej, wszystka w jakichś czekoladowych sukienkach. Opada stryjaszka, czepia się na nim, ale taka zasmolona i zanurzana, że matka musiała kazać jakiejś anieli, zapewne niańce, zabrać ich i obmyć. Sama zaś chwyta mnie i prowadzi. Zgadnijcie dokąd. Oto wprost do kuchni, gdzie wskazuje mi za łóżko jakiś herlawy zydel. Musiało mi być nader twardo na tym tapczanie, kiedy pomimo strudzeń tak długiej podróży zbudziłem się natychmiast. Będziecie się śmiali z tego snu, jak i ja się śmiałem, chociaż zostawił przy tym na mnie jakieś nieprzyjemne wrażenie. Zapytuje mama, czy wieść o kręcących się i gadających stołach doszła do moich uszu. Mnie się zdaje, że ta wieść, znana nam od kilku miesięcy na Uralu, musiała już dotąd sięgnąć Kamczatki, jak wszystko, co jest dziwnym, nadzwyczajnym. Lecz, że nasze stoły, zapewne głupsze od europejskich, nie tylko nie gadają, ale nawet i obracać się nie chcą, nie mogę więc osobiście być żadnym sędzią w tej rzeczy. Musi jednak być w tym coś prawdziwego, kiedy tak uczony, jak nieuczony świat zajmuje się tym przedmiotem. Niepodobna przypuścić, aby przy każdym doświadczeniu, w jakimkolwiek gronie robionym, znajdował się zawsze figlarz usiłujący i zdolny wszystkich oszukać. Zresztą, czyż nie ma, jak Szekspir powiedział, cudów na niebie i ziemi, o których ani się śniło filozofom? Ja tylko ciekawy jestem, co się stanie z naszym starym przysłowiem głupi jak stołowe nogi, jeżeli przyjdzie do tego, że owe nogi będą dawały rozumniejsze odpowiedzi niż najmędrsze głowy ludzi uczonych. Wasza nóżka stołowa niezmiernie mądra, gniewam się tylko na nią, że mi zakreśla jeszcze tak długi termin pobytu w tych stronach, 5 miesięcy bowiem, to znaczy całą zimę. Ach, żeby ona wiedziała, jak to przykro marznąć i nie mieć nawet przyjemności ogrzać się w ciepłej kwaterze.

List z 14 listopada 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Szanowny Andrzej Nikołajewicz Karamzin z Józefatem Piotrowiczem Ochryską, których załączam dokładne adresy, dnia 12 tego miesiąca opuścili Niżnie Tagilsk. Pan Karamzin, żegnając mnie, kazał kłaniać się mamie i zapewnić ją, że nie przestanie dokładać najusilniejszych starań, aby się spełniło nasze wspólne życzenie.

List z 28 listopada 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Kochane bracie, toż to musi być zła droga, kiedy listy wasze z 31 poprzedniego miesiąca doszły rąk moich dopiero z ostatnią pocztą. Bojąc się więc, żeby i moja na nie odpowiedź nie przyszła w końcu grudnia i nie spóźniła się z powinszowaniem świąt Bożego Narodzenia, a może i Nowego Roku, posyłam je teraz wraz z 1000 życzeń, którymi moje serce dla was przejęte i proszę, abyście te życzenia wynurzyli całej naszej rodzinie. Przykro mi bardzo było wyczytać wiadomość, że zdrowie kochanej mamy i twoje, mój bracie, w nie nader pożądanym stanie, pomimo pięknej i suchej jesieni, jaką się cieszycie. Zosia także, chociaż chwali się, że doznała wielkiej ulgi od wód druskienickich, pisze mi jednak, że połowa choroby leży na głowie. Skąd się u biedaczki wziął ten kołtun, którego, jak mi się zdaje, nikt nie doświadczał w całej naszej familii i kiedy, dzięki Bogu, nie mieszka w pośród błot Polesia, w ojczyźnie tej ciężkiej choroby? Wszakże nie musi być i u nich bardzo sucha kraina, gdy Zosia w każdym swoim liście wspomina o olbrzymich, hydraulicznych pracach Kazimierza, który ciągle rżnie rowy i kanały, także szyrwinty jego wyglądać muszą jak rzeszoto. Ależ za to, co tam za urodzaje, niech się Egipt schowa. Zmiłuj się i donieś mi, mój January, jak są rzeczy w istocie i czy ta hydraulika naszego poczciwego Kazimierza nie jest tylko jaką egzageracją książkowej agronomii i czy zamiast osuszania błot nie osusza bez pożytku kieszeni gospodarza. Odebrałem z poczty dowód troskliwej pamięci o mnie pana Karamzina, który kazał mię uwiadomić, że nic nie zaniecha w rzeczy polepszenia mego losu. Iwaszkiewiczowie bardzo wdzięczni za pamięć i najczulej was pozdrawiają, a moja Zosia prosi ucałować rączki mamy i podziękować bratu za jego przychylność dla niej. Pisząc do Gustawa, będę się kłaniał od was. Właśnie z następną pocztą list mój wyprawię, gdyż 1 stycznia jego imieniny. On nic nowego nie drukował w tym czasie. Pisze tylko, że chce puścić w świat dalszy ciąg swych stepów i jak go wyda, przyszle mi natychmiast. O tej nowej pracy tak się wyraża. Znasz część 1, w drugiej jest Azja z kolosalną swoją przyrodą i z całą swoją kosmogonią, w trzeciej bajga kirgiska, owa uroczystość stepowa, którą tak pięknie w jednym ze swoich listów opisałeś, którą żywcem przeniosłem do mego poematu, a którą, jeśliś skomponował, to już nie moja wina. Najpierwszy egzemplarz tobie poświęcę, bo się w znacznej części do niego przyłożyłeś. Ja mu zaś napisałem, że mu to wszystko nie pomoże i jeśli po przeczytaniu znajdę coś nie w duchu zwyczajów moich kochanych Kirgizów, natychmiast wypalę straszną krytykę i dowiodę poecie, że nie ma ani wyobrażenia o tym narodzie i jego poezji. Moi najdrożsi, życzę wam co najwięcej zdrowia i spełnienia naszych wspólnych nadziei. Przywiązany syn i brat Adolf.

List do matki i brata Januarego z 24 grudnia 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Pan Józefat mi donosi, że 4 grudnia stanęli w stolicy i w 5 dni potem pan Karamzin począł robić kroki w moim interesie. Nie przedsiębierzcie więc żadnych zabiegów z waszej strony, żeby się nie skrzyżowały z jego staraniami, aż chyba Ochrysko lub ja powiemy wam, co uczynić należy. Cierpliwość, ufność, nadzieja.

na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy kolejnych listów napisanych przez Adolfa Januszkiewicza, obrazujących jego życie na zesłaniu na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku. Audycję przygotowała Barbara Kędys i listy czytała Lucyna Klimek, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

可是你不开什么可是你可是你

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

қиялдар жоқ па мекені? Амалым не? Қайран

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai fait?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 读Radio Dimash。
1: 有请李玉刚、李马西演绎“一带一路”上的燃情共鸣。

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: To Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

가시네.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: 有请李玉刚、李马西演绎一带一路上的燃情共鸣。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Oh, shit.

1球目、高田、高田、高田、高田、ラフメット。

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截，坚固城墙已成废墟，黑暗漫。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Dobry wieczór. Drodzy Państwo, audycji Historia jednej piosenki w Radiu Dimasz wita Was Urszula Włodarska. Dzisiaj w tym cyklu audycji zaprezentuję Wam utwór Mademoiselle Hyde. To wspaniałe świadectwo współpracy trojga muzycznych geniuszy Larry Fabian, Igora Krutoja i Dimasza. Mademoiselle Hyde to popisowy numer Dimasza, w którym nasz kosmiczny chłopiec, jak mówi o nim Igor Krutoj, prezentuje swoje niezwykłe umiejętności techniczne. W tej prawdopodobnie najmroczniejszej piosence w swoim repertuarze Dimasz absolutnie perfekcyjnie interpretuje głosem intrygujący tekst o walce dwóch stron w człowieku – dobra i zła, jasności i ciemności. Zanim jednak zaczniemy naszą opowieść, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o formach wsparcia możecie przeczytać na stronie Radia Dimasz. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę.

Muzykę do tekstu Lary Weibien skomponował Igor Krutoi. Utwór miał swoją premierę w 2010 roku, kiedy ukazał się wspólny album obojga twórców zatytułowany Mademoiselle Zhivago. Reżyserem wideoklipów do tego albumu jest znany nam ukraiński reżyser Alan Badojew. Lara Weibien to bardzo utalentowana belgijsko-kanadyjska piosenkarka i kompozytorka. Śpiewa lirycznym czy oktawowym sopranem, głównie po francusku, ale także w języku włoskim, hiszpańskim, angielskim, rosyjskim oraz niemieckim i portugalskim. Urodziła się w 1970 roku w rodzinie o tradycjach muzycznych. Rodzice dali jej imię na cześć bohaterki powieści Borysa Pasternaka Doktor Żywago. Porównuje się ją do Céline Dion, ale na zwycięskiej dla Céline Eurowizji w 1988 roku Lara zajęła 4. miejsce. Swoim klasycznie wyszkolonym, zniewalająco brzmiącym głosem wyśpiewała takie hity jak I Will Love Again, pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu, Je t'aime, Je suis malade i Adagio. Śpiewa z wielką pasją, a jej występy są pełne elegancji i wdzięku. W 2016 roku miała wystąpić w Polsce na 3 koncertach we Wrocławiu, w Warszawie i Krakowie, ale zostały one odwołane. Lara Weibien to idolka Dimasza. Kiedy spotkali się w 2020 roku na jubileuszowym urodzinowym koncercie Igora Krutoja Symfonia Lodu, Lara powiedziała: bardzo się cieszę, że cię wreszcie spotkałam. Dimasz odpowiedział: jestem bardziej szczęśliwy, ponieważ kiedy byłem dzieckiem, naprawdę marzyłem o śpiewaniu z tobą, więc moje marzenie się spełniło. I podczas wykonywania piosenki Ti amo così dał temu wyraz, obdarzając Larę zniewalającym uśmiechem. A Lara już wcześniej gratulowała Dimaszowi wykonania Adagio i składała życzenia urodzinowe. Posłuchajmy teraz pięknego studyjnego nagrania Lary Weibien z albumu Mademoiselle Zhivago.

Kiedy w 2017 roku na Sardynii Igor Krutoj, rosyjski kompozytor, piosenkarz, producent i promotor muzyczny ukraińskiego pochodzenia, po raz pierwszy spotkał się z Dimaszem, usłyszał rozbrajająco szczere wyznanie młodzieńca. Igorze Jakowlewiczu, od dzieciństwa oglądałem w telewizji twoje występy z Larą Fabian i za każdym razem zastanawiałem się, dlaczego towarzyszysz Larze, a nie mnie? I wyobrażałem sobie siebie przy mikrofonie. Od tego czasu Igora i Dimasza połączyła serdeczna przyjaźń, niemal ojcowsko-synowska więź. Igor wprowadził Dimasza na rosyjską scenę muzyczną i promował jego niezwykły talent, komponując takie arcydzieła jak Olimpico, Ave Maria, Stranger, Your Love i akompaniując przy fortepianie przy utworach wcześniej wykonywanych przez Larę, jak Miłość podobna do snu, Miłość zmęczonych łabędzi czy Wiedz i oczywiście przy Mademoiselle Hyde. Nie trudno odnieść wrażenie, że Lara Fabian w tekście odwołuje się do gotyckiej noweli XIX-wiecznego szkockiego pisarza Lewisa Stevensona o dwoistości ludzkiej natury, tworząc postać walczącą ze złą osobowością. Jestem takim umysłem, który jest rozdarty na pół. Doktor Cicaili czy Hyde? Który po prostu wybierz? Któregokolwiek wybierzesz i tak przegrasz. Nie zbliżaj się do mnie. Nie dotykaj mojej skóry. Spalę cię żywcem. Żałuję tego, chociaż tego nienawidzę. Jestem panem Hyde. Przegrywam, kiedy mam właśnie pokonać tę bestię, tę połowę natury, z którą walczę, a którą uwalniam. Trzymaj mnie mocno. Może tym razem pozwolę uciec ciemnej, złej stronie. Pierwszy raz Dimasz wykonał Mademoiselle Hyde 22 marca 2019 roku podczas kremlowskiego koncertu w ramach tournée The Dynasty. My posłuchamy tego utworu z rosyjskiego programu w telewizji centralnej z 25 marca 2019 roku. Dimasz w czarnym garniturze i z czarną muszką prezentuje się bardzo elegancko na tle białego fortepianu, za którym siedzi oczywiście Igor Krutoj. Jest orkiestra, skrzypce, chór. Scenę otaczają wokół widzowie światełkami telefonów, tworząc tajemniczą, mistyczną atmosferę. Dimasz śpiewa na przemian cicho, delikatnym, miękkim, przewiewnym falsetem, aby za chwilę uderzyć mocnym, pełnym, barytonowym głosem. Końcową wysoką nutę F5 z pięknym vibrato trzyma przez długie 10 sekund, aż drży mu ręka z mikrofonem. Dimasz jest całkowicie zanurzony w piosence. Widać wręcz, jak z pana Hyde'a zamienia się w Mademoiselle Hyde. Wyraz oczu, mimika i gesty idealnie odzwierciedlają słowa piosenki. Dreszcze wywołuje szept: Don't touch my skin. Nie dotykaj mojej skóry. Wspaniały występ. Perfekcyjna interpretacja klasycznej piosenki.

W sierpniu 2019 roku na festiwalu Nowa Fala w Soczi Dimash wykonał 5 utworów. Oprócz Mademoiselle Hyde także Olimpico na otwarcie festiwalu, Miłość podobną do snu, Miłość zmęczonych łabędzi i Znaj. Czerwone nasycone kolory sceny, orkiestra, pełny chór z dyrygentem, Igor Krutoi za białym fortepianem, Dimash w pięknej, ciemnobordowej, smokingowej marynarce i z czarną muszką prezentuje szalone umiejętności techniczne, zarówno lekkim, jak i pełnym głosem, z niezwykłą biegłością zmienia rejestry w górę i w dół. Robi ze swoim głosem, co chce. Opowiada historię, barwą głosu oddając atmosferę tajemnicy, a churalny śpiew nadaje temu wykonaniu niezwykłą eteryczność. Niesamowicie piękna, dramatyczna w wyrazie prezencja sceniczna, przewiewny, miękki i delikatny szept potrafi nagle wystrzelić do góry jak rakieta potężnym, mieszanym głosem. Wspaniała kulminacja, przepiękny występ, jak musical, jak opera, jak teatr. Nasz ulubiony reaktor Phil z Republiki Południowej Afryki tak skomentował ten występ. Dimash musi zaśpiewać piosenkę do Jamesa Bonda, bo wygląda jak James Bond.

Zanim doszło do wielkiego solowego koncertu Dimasza na wielkiej nowojorskiej scenie Barclays Center 10 grudnia 2019 roku, Dimasz wystąpił w tym miejscu wcześniej, 26 października, w ramach jubileuszowej trasy urodzinowej Igora Krutoja. Zaśpiewał Mademoiselle Hyde w pięknym, aksamitnym, bordowym garniturze, który miał na sobie 8 kwietnia 2019 roku podczas koncertu Podarek dla Ałły, kiedy po raz pierwszy zaśpiewał piosenkę Pugaczowej Miłość podobna do snu. Teraz ten garnitur wylicytowano na charytatywnej aukcji za 2 miliony tenge, które razem z 15 milionami tenge od Dimasza przekazano dla osób dotkniętych wielką powodzią w Kazachstanie. Na fankamowym filmiku widać Dimasza, który początek Mademoiselle Hyde zaśpiewał w przyklęku, nie mogąc i nie chcąc oderwać dłoni splecionych z dłońmi fanek. Na jego twarzy maluje się niezwykła słodycz i dobroć. Ktoś powiedział, Dimasz jest jednorożcem, one nie istnieją, ale patrzysz na Dimasza i to jest on. Czujesz się lepiej w świecie, w którym żyjemy, kiedy wiesz, że istnieje taki człowiek, który pomimo wszystkich pochwał i wyróżnień, pomimo całej uwagi i wszystkich wspaniałych rzeczy, które otworzyły się przed nim w życiu, pozostaje pokorny, subtelny, miły, pozostaje po prostu przyzwoitym, dobrym człowiekiem.

Koncerty Dimasza to wielkie widowiska muzyczne z udziałem zespołu tancerzy. Dimasz od dziecka marzył o występach na wielkiej scenie. Jego marzeniem był i być może nadal jest występ na stadionie Wembley. Choć akurat jest wielu fanów, dla których marzeniem jest Dimasz kameralny. Ponieważ i tak cała uwaga Dears skupiona jest na Dimaszu, niepotrzebne mi są fajerwerki, tancerze, pokazy akrobatyczne, wielkie sceniczne dekoracje. Ale zdarzył się jeden wyjątek. Na koncercie w Moskwie 9 marca 2020 roku w wykonaniu Mademoiselle Hyde towarzyszył występ tancerza Ildara Gejnatydinowa i był to bodaj jedyny przypadek, kiedy uwaga widzów rozproszyła się, a nawet skupiła na młodym tancerzu w bieli, któremu Dimasz w kontrastującym czerwonym garniturze uprzejmie ustąpił sceny, podchodząc do fortepianu. Ildar był wówczas członkiem słynnego zespołu Todes, wielokrotnie ozdabiającego koncerty Dimasza. 23-letni Ildar jest obecnie solistą baletu Teatru Balszoi. Utalentowany artysta jest także laureatem pierwszej polskiej edycji tanecznego show World F Dance w 2018 roku. Nagrodę 100 tysięcy dolarów przeznaczył na rehabilitację sportowców. Niewątpliwie wpływ na taką decyzję mogły mieć osobiste przeżycia Ildara, u którego w dzieciństwie zdiagnozowano atypowy autyzm.

Na zakończenie audycji usłyszymy wykonanie Mademoiselle Haid z Teatru Narodowego w Belgradzie. 3 grudnia 2023 roku Dimash wystąpił na tej scenie po otrzymaniu prestiżowej nagrody Fundacji Braci Karić, będącej serbskim odpowiednikiem Nagrody Nobla. Przyznawana jest światowej sławy osobistościom z dziedziny nauki, dziennikarstwa, ekonomii, kultury i sztuki. Dimash wyglądał niezwykle dostojnie, z pięknym złotym łańcuchem na szyi, z wielkim skupieniem i powściągliwością, a zarazem wewnętrzną pasją i ogniem przekazał ogrom przepełniających go emocji. Zdaniem zarządu fundacji wyjątkowe możliwości wokalne Dimasha Kudaibergena, jego niesamowita umiejętność łączenia różnych form w stylu klasycznym i nowoczesnym, wyjątkowa umiejętność wykonywania dowolnej nuty, będąca efektem wielu lat pracy i nauki, pozwalają uznać artystę za wybitnego przedstawiciela kultury Kazachstanu, odnoszącego sukcesy profesjonalistę w swojej twórczości. Dimash, jako ambasador dobrej woli Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest także wielkim orędownikiem pokoju i przerzucania mostów między ludźmi, narodami i państwami. Niejednokrotnie dawał temu wyraz na koncertach, szczególnie poprzez swoje arcydzieło Historia jednego nieba, będące wielką modlitwą o pokój. Dimash to nie tylko wszechstronnie utalentowany artysta, ale i wspaniały człowiek o mocnych podstawach moralno-etycznych, dla którego wartości duchowe są ważniejsze niż dobra materialne czy sława. Jest osobowością integralną, czynami udowadnia miłość do swojego ludu, do swojej ojczyzny. Kiedy Dimash przybył do miasta Kulsary w Kazachstanie, poważnie zniszczonego przez wielką powódź, jeden z wolontariuszy powiedział: „Zobaczyłem cię, Dimash, i od razu zmęczenie zniknęło, a moja dusza stała się taka lekka, że nie potrafię tego opisać słowami”. I jak tu nie wierzyć w lecznicze właściwości jasnej twarzy Dimasha? Ja wierzę.

0: Drodzy słuchacze, powtórek dzisiejszej audycji Historia jednej piosenki możecie posłuchać już za parę godzin w piątek o północy i jeszcze raz w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Od kolejnego czwartku od 21 zaczyna się ponownie cykl tych powtórek. Za 2 tygodnie, w czwartek o 21, zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Audycję przygotowała i prowadziła Urszula Włodarska, wydała Barbara Kandys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. История одной песни.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash. I was young.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？谁掌握

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.